0: Bardzo lubimy odświeżać takie perełki. Nelly Furtado w RMF Max, a na zegarach w 6:30.
1: Świderski i Karola.
2: Wiemy, że teraz wychodzicie z psami, wiemy, że teraz wychodzicie ze swoimi ukochanymi pieskami, czworonogami, chciałem powiedzieć. I jeżeli się zastanawiacie, czemu pies na spacerze je trawę, to jest na to odpowiedź bardzo prosta. Podobno jest tak, że gryzie ją z nudy albo dla przyjemności, nie? To jest tylko tyle tak naprawdę.
3: No poza tym wiadomo, że dla psów spacer to jest trochę takie nasze wyjście na miasto. Także dobrze, tak, że ze wszystkich dostępnych na mieście świństw wybierają opcję wege jednak.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: To jest psiamacza.
3: Co?
2: To jest psiamacza.
3: Psiamacz.
2: Psiamacz.

0: Po weekendzie pomagamy wam wejść na te odpowiednie obroty. Age Ring My Bell w RMF Max.
1: A przy okazji na godzinę 6.38 czas na to, żeby w końcu się z nami pobawić.
2: Zabawa, bo... słuchajcie.
1: O, zabawa najbardziej.
2: Że jest poniedziałek, no to chcieliśmy was zapytać, jak tam po weekendzie i co was po tym weekendzie, oj, boli, będziemy was tutaj jojać i tylko teraz chcemy podkreślić, że głowa boląca nas nie interesuje, to było spada. Na waszą odpowiedzialność.
1: Głowa nie wchodzi do zabawy. Co cię boli po weekendzie, nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
2: O tak.
1: Zobacz, jakie to jest proste.
2: Messenger RMF Max czeka co? No oczywiście, że prezenty.
3: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Przenosimy was na plażę i razem bawimy się w ten poranek. 11 minut do 7. Calvin Harris nam właśnie zagrał.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: A my zapytaliśmy was, co was boli po weekendzie, no właśnie.
0: Na przykład Agę bardzo boli.
3: Wszystko mnie boli, ale tak wyszczególniając to jest głowa, ramiona, kolana, pięty,
2: kolana, pięty,
3: kolana, pięty.
0: Chyba mamy tego samego lekarza, nie?
4: Cześć, po weekendzie boli mnie to, że znów jest poniedziałek.
5: Ja proponuję okład z czegoś dobrego, nie wiem, z dobrej kawy, z dobrej jagodzianki.
0: Dobrej maczy.
6: O. Mnie bolą po weekendzie nogi, bo jak to moja żona powiedziała, cały weekend chodziłem jej po głowie.
2: No normalnie Korzeniowski.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
5: Korzeniowski romansu, słuchajcie, polecamy chodzić żonie po głowie, ale tylko w dobrych sprawach.
0: Wow!

0: Nie, no wiadomo. Wiadomo, że to będzie dobry poniedziałek. Black Eyed Peas w RMF Max na 5 minut przed godziną 7 już.
1: Więc teraz warto zrobić RMF Max głośniej, bo za chwilę najważniejsze informacje.
2: Będzie flash, będzie pogoda i sport.
0: No to mamy wszystko.
1: Więc koniecznie trzeba zostać po komplet informacji z nami. Jest 5 minut do godziny 7, punktualnie o 7. Zobaczycie, że tak będzie. RMF Max.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Punktualnie 7, a to oznacza, że czas na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy niestety od wiadomości o tragicznym wypadku na Mazurach koło Giżycka na Jeziorze Jagodne. Chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę.
2: Na Jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
1: O tym wszystkim mówił szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. A tropiki wracają do Polski. Polskie alerty przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Poza północą miejscami nawet do 35 stopni. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
3: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
4: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
3: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
1: Odpowiada nam dr Szymon Suwała, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Na gorąco, choć zupełnie z innego powodu, jest wciąż na Bliskim Wschodzie. Iran nie zamierza odblokować cieśniny Ormus bez spełnienia swoich warunków przez Stany Zjednoczone. Teheran domaga się m.in. zakończenia amerykańskich działań zbrojnych, blokady irańskich portów oraz zniesienia sankcji. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że blokada strategicznego szlaku będzie trwała do czasu spełnienia wszystkich żądań.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Na środę warto spoglądać w niebo, słuchajcie. Pierwszy raz od 27 lat będziemy mogli obserwować całkowite zaćmienie słońca. W Polsce co prawda częściowe, ale to i tak niesamowite zjawisko. No właśnie. Co istotne, trzeba też zabezpieczyć oczy.
5: Stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka.
1: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Było emocjonujące starcie w ramach trzeciej kolejki Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łuciarz 0-2. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. A my zmieniamy dyscyplinę, bo na podium Tour de France kobiet Polka. Katarzyna Niewiadoma wywalczyła drugie miejsce, a dziś w Birmingham startują Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka została kapitanką naszej kadry.
6: Pokazuję, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50.02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
1: Mówiła Natalia Bukowiecka. No niestety, lato ponownie postanowiło nas przetestować. Dziś ukrop na całego w wielu miejscach kraju poza północą, bo tam jeszcze przyjemne 26 stopni, ale już na przykład 32 kreski zobaczymy w Warszawie w Zielonej Górze, 33 to Katowice, Kraków, Rzeszów i 34-35 nawet we Wrocławiu. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego, a w burzach powieje silniej i te burze mogą się pojawić na zachodzie szczególnie.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Przepraszam, ile?
8: No!
7: Ile stopni dzisiaj?
8: Przecież miało być już zimno.
9: Upały jeszcze nie odpuszczają. No,
8: halo.
9: Dziękujemy bardzo, ale przy okazji uważajcie, bo się można dzisiaj skaleczyć.
0: Max.
9: Bo jest rano. Czym? Ostry dzień mgły. A to już mundialowa Shakira. Daj, daj. RMF Max.
7: Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
9: Piotrek Świderski, siemano.
8: Cześć.

0: Dobre, bo polskie Sydney, Polak w RMF Max. Prawie 9 minut po godzinie 7.
1: I teraz czas na przepis na 15 tysięcy złotych od siostry afirmacji.
2: Do 15 tysięcy potrzebne nam będą jeden telefon, komputer albo tablet. Co najmniej 3,69 na koncie. Dwa kciuki i chęć wygrania 15 tysięcy złotych.
0: Przepis jest banalnie prosty. Bierzesz telefon, wysyłasz za 3,69 SMS o treści max i już jesteś w grze o 15 koła.
3: Chyba że już siedzisz przy komputerze, to według przepisu można też z niego skorzystać inaczej. Wchodzisz na rmfmax.pl, klikasz wielki złoty baner, wypełniasz dane i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych.
2: Co więcej, na stronie książki siostry afirmacji, ja teraz widzę tutaj jakiś dopisek,
3: oj,
2: słuchajcie.
3: Oj tak, bo dopisałam.
2: To jest dopisek, który mówi: wyślij teraz, może siostra powie, wyślij teraz co?
3: Wyślij teraz SMS-a, żeby wziąć udział w rundzie bonusowej i zgarnąć 550 szans więcej.
0: Siostra afirmacja wie, co dobre. Po więcej przepisów wbijajcie na rmfmax.pl.
2: A siostra powie, która godzina jeszcze, bo ja nie widzę.
3: A 10 po 7 jest, słonko. Odpal sobie bibirek, etc.

0: Najlepiej do śniadania, najlepiej do kawy, najlepiej do herbaty, co kto woli. Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so set na 19 minut po godzinie 7.
1: No i teraz uwaga, jak przyjeżdżacie na wakacje do Krakowa, ale też uwaga mieszkańcy, to są od dzisiaj zmiany w strefie płatnego parkowania i niestety można łatwo znaleźć za wycieraczką to, co tam nie powinno być, czyli no mandacik, także uważamy.
0: Za przekroczenie, wiadomo czego.
2: No. W ogóle trzeba uważać na drodze, bo albo jest strefa parkowania i zapłacisz mandat, albo spotkasz rolnika, który myśli, że to jego droga i ją po prostu zaora.
3: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tyle.

0: Prawie w pół do dziewiątej, słuchacie RMF Max, Meduza, Bad Memories.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Codziennie zadajemy sobie pytanie, co Polacy rodacy jedzą w pracy? Mm-hmm. I my w związku z tym, żeby było wam łatwiej, żeby cała ekipa po prostu miała pomysły na to, co zjeść na śniadanie, pytamy osób sławnych. Mm-hmm. Na to, co oni mają na śniadanie. No i z nami jest już Doda.
4: Jak możesz się domyślić, będziemy cię pytać o śniadanie.
5: No co jadłeś, Doroto, na śniadanie?
6: Dzisiaj dwa jajka sadzone z takimi puszczonymi pomidorami, bakłażanem, w sosie takim pomidorowym i taka bezglutenowa.

0: Pędzimy z poniedziałkiem Moonlight i Alabama Ten. 9 minut po wpół do 9:00, to jest RMF Max.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Artie i Angela są coraz bliżej siebie. Artie po tygodniu znajomości postanowił zabrać swoją miłość życia na romantyczny spacer i nieśmiało złapać ją za dłoń.
2: Ej, Artie, ale to nie za wcześnie trochę?
3: No co ty, no przecież ze sobą chodzimy, tak czy nie? No chyba, że bolą cię nogi po weekendzie, mała, bo chodziłaś mi od piątku po głowie.
2: No ale wiesz, no nie wiem, no dziewczyna to nie jest jak naklejka, która musi ciągle się do kogoś kleić, Artie, no.
4: Max. Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
9: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
18: I po reklamie.
19: Na słowo.
20: Na metę.
21: Kamperem.
22: Bez granic.
23: Na lody.
24: Natasha, wiesz,
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
20: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: temperatury coraz wyższe, no to my też gramy w wakacyjne numery. California Love, White 2115.
1: Świderski i Karola.
2: A tymczasem, słuchajcie, Wars będzie miał swój hotel i to wcale nie będzie wagon hotelowy, bo to już mają, tylko to będzie normalne centrum konferencyjno-noclegowe w Warszawie. Nowa inwestycja, po wakacjach
3: wiadomo,
2: to wszystko ma ruszyć.
3: No to gdzie, nie?
4: Czyli co, teraz między przedziałami będą pytać o wodę, nocleg, łóżko pojedyncze czy podwójne?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Ze śniadaniem czy bez?
4: Ja poproszę z...
3: Morandi Angels.
0: Doliczyć? A minibar płatny?

0: Dance.
1: Wakacje, poranek bez tego numeru, to się nie może zadziać. Morandi i Angels w RMF Max, 5 minut przed 9.
2: Słuchajcie, bardzo dobra wiadomość. Rząd jest gotowy ponownie wprowadzić regulowane ceny paliw na co najmniej dwa ostatnie tygodnie wakacji.
3: Dziękujemy.
2: Decyzja o tym ma paść w tym tygodniu już.
3: No, zobaczymy. No, w normalnym kraju to by się nazywało ustawa skolimowa, albo jakiś Lex Skolim, a tak to nie wiadomo.
1: Flash i prognoza pogody dla was już za moment o 9 w RMF Max.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Z tej strony Tomek Urbański. Witam i zapraszam na poranny flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Ponad połowa Polaków uważa, że relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24.
18: Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
17: Wyniki sondażu przeanalizował Michał Krasoń.
16: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Przed nami upalny dzień, temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 30 stopni, stąd ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW. O 17 zacznie też obowiązywać alert dotyczący gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Do późnych godzin wieczornych mogą też występować burze, ulewny deszcz i silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Teraz szybko o tym, co dzieje się przy Filharmonii Pomorskiej. Wykonawca przejął już plac budowy i pracę rozpoczął od zabezpieczenia czterech rzeźb, które stały przed głównym gmachem. One powrócą na dawne miejsce, ale dopiero za 3 lata. Właśnie tyle ma potrwać inwestycja związana z modernizacją i rozbudową Filharmonii Pomorskiej. We Fleszu o 9 finiszujemy sportem. Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz odnieśli 13. zwycięstwo w sezonie i to mimo braku Kaja Hukenbecka i Wiktora Przyjemskiego. W meczu na torze w Łodzi bydgoszczanie przełamali chwilową przewagę gospodarzy, wygrywając kluczowe biegi. Aż 4 zawodników Gryfów zdobyło po 10 punktów, to Szymon Woźniak, Aleksander Łoktajew, Krzysztof Buczkowski, a także Maksymilian Pawełczak. Nasz junior dodatkowo wywalczył jeden bonus.
16: Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Zaraz pogoda w RMF Max.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Mamy dla Was aktualną prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. Dzisiaj temperatura podskoczy do 30 stopni, a to oznacza upał. Za oknami jednak dużo chmur, a także opady deszczu. Wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Z kolei późnym popołudniem i wieczorem przez nasz region mogą przejść burze z silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie w miarę stabilne na obniżonym poziomie, a warunki biometeorologiczne są niekorzystne, no i może na tym ucierpieć nasze samopoczucie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
19: Dzisiaj okazuje się, że upały będą bardzo bolesne. Bardzo bolesne dlatego, że będą powyżej 30, a wiadomo, że to strasznie boli.
20: Kolana, kręgosłup.
19: Uważajcie na swoje termometry. A my dziękujemy za wstawę nie udawaj. Filip Kliber,
20: Karola Kowalska,
21: Piotrek Świderski.
20: Do jutra, pa.
21: Trzymajcie się.

Ta piosenka brzmi jak podstęp. Alok i Jennifer Lopez w RMF Max z numerem Everything's Fine. Czy w poniedziałek wszystko może być dobrze? No słuchajcie, okazuje się, że może być i że chyba będzie dobrze. I to będzie naprawdę dobry dzień i dobry tydzień, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę. Bardzo dużo słońca, prawie wcale deszczu nie będzie. Okej, może będzie trochę za gorąco, ale już bez przesady. No kiedyś gorąco musi być, także mamy lato. To jest lato na maksa w RMF Max i szukamy tutaj samych pozytywnych rzeczy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 13. Dobrych rzeczy szukać będziemy wspólnie. Siema!

To jest nowy Oskar Cymse w RMF Max. Tym numerem ogłasza nową erę, tym numerem ogłasza trzecią płytę. I muszę wam przyznać, Oskar Cymse bardzo wydoroślał w ostatnim czasie. Trochę się u niego pozmieniało, ale nadal się kumplujemy, tak my i Oskar. To można powiedzieć, że tutaj mamy sztamę cały czas. W tym roku parę razy pojawił się na naszej trasie Lato na Maxa, a był między innymi w Gorlicach, był między innymi w Gogolinie czy w Ogrodzieńcu. No i pewnie jeszcze nie raz będziemy się spotykali. Ostatnio Oskar wpadł też do nas do studia, więc jeżeli jesteście ciekawi, co nam powiedział o tej nadchodzącej płycie, o tym, jakie ma przemyślenia wchodząc w 26 rok życia, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam zobaczycie naprawdę no takie fragmenty, jakich nikt inny do tej pory nie słyszał. RMF Max. RMF Max. Także po więcej Oskara Cymse zapraszam na sociale RMF Max, a po więcej muzyki zostańcie blisko.

0: Kupie gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2 plus 1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
9: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
8: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
9: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
8: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo z Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: 30 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy i pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Koronowa. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj spore dawki zachmurzenia, pojawią się też opady deszczu, a od 17 ma obowiązywać ostrzeżenie przed burzą i silnym wiatrem. Jutro nadejdzie do nas ochłodzenie i to takie solidne, bo we wtorek na termometrach zobaczymy nieco ponad 20 stopni. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach ma być już cieplej.
19: RMF Max.
20: RMF Max Bydgoszcz.

Miley Cyrus wie, co mówi. Dać sobie kwiaty to jest jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie tak casualowo, bez okazji, można sobie na szybko zorganizować. Flowers w RMF Max, to jest lato na maksa, ale oprócz dawania sobie kwiatów, kochani, możemy sobie dać też coś innego. Możemy sobie dać jakąś nadzieję, możemy sobie dać taki powód, taką rzecz, która sprawi, że nam się trochę lepiej będzie żyło, łatwiej będzie żyło, szczególnie kiedy trzeba iść do pracy. Dlatego mam do Was pytanie. W poniedziałkowe przedpołudnie, na co czekacie w ten nadchodzący weekend? Bo do weekendu mamy jeszcze daleko, ale ten tydzień jakoś trzeba, wiecie, przetrwać. Jakaś myśl musi nas trzymać tak pozytywnie przy życiu. Dlatego bardzo Was proszę, uruchommy nasz zbiorowy umysł wszystkich słuchaczy RMF Max i podeślijcie taką głosówkę na Messengera, naszego, maksowego, na co czekacie w nadchodzący weekend, dzięki czemu ten tydzień przetrwacie. A ja dorzucę do tych najciekawszych głosówek, tych najbardziej pomocnych, oczywiście gadżety od RMF Max. A więc śmiało, głosówki, Messenger, RMF Max, na co w ten weekend nadchodzący czekacie najbardziej. RMF.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
7: Zdrowit.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Jak rozgrzana łąka.
6: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad na wodę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Na zegarach jest już 11 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów dotyczących planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji jest wprowadzenie górnych limitów, zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
10: Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie.
9: Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia, dodaje Michał Dobrucz.
11: To jest RMF Max Bydgoszcz.
9: Dobra informacja dla podróżnych. W letniej siatce połączeń, która dotyczy sezonu 2027, pojawią się nowe kierunki. Z Bydgoszczy czarterem polecimy do Barcelony, Girony w Hiszpanii i Enfidy w Tunezji. Poza tym do oferty wrócą grecki Zakynthos, bułgarskie Burgas, a także turecka Antalya, greckie Rodos czy hiszpańska Majorka. Co prawda sierpień już prawie na półmetku, ale studenci na zajęcia wracają dopiero w październiku. Jest więc jeszcze sporo czasu, by popracować, no i zarobić na swoje marzenia. A dzisiaj w RMF Max Bydgoszcz mamy kilka praktycznych wskazówek dla uczniów oraz studentów, którzy chcą dorobić wakacje. Na co uważać?
12: Moi drodzy słuchacze, jeżeli ktoś wam proponuje wynagrodzenie na przykład 10-15 tysięcy na miesiąc za jakąś pracę, no to zastanówcie się, czy to jest realne. Wiele osób jest skuszonym propozycją wysokich wynagrodzeń, a tak naprawdę potem okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, że tak naprawdę chodzi o przyciągnięcie osób, chociażby w celu pozyskania pewnych danych osobowych.
9: Ostrzega Anna Jackowska z Urzędu Pracy. To był przedpołudniowy flash w pigułce. Za godzinę u nas kolejna porcja aktualnych informacji.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Synoptycy na dzisiejsze popołudnie zapowiadają pogodową mieszankę, słońce, chmury, opady deszczu, a potem także nawet burze z silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami na terenie Bydgoszczy i województwa ma obowiązywać od godziny 17 do 22. Poza tym ma być upalnie, bo na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy do 30 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek okolice 15 na skali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Oczywiście, że będą. No wiadomo, po fleszu, po prognozie pogody trzeba podrzucić coś pod nóżkę. Od tego nas macie. Lato na maksa, Natalia Kawałek. Siemano po 11. A podrzucę wam na początek tej godziny coś z naprawdę wysokiej półki, czyli nasz piątkowy hit dnia. Dawid Podsiadło, Na błysk. Lista Hot Bands polecam sprawdzać na rmfmax.pl albo po prostu dać głośniej i się dać porwać. Bye.

0: Kojarzycie naszą zabawę Casa de Palma, w której do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. No i zasady są takie, że żeby wejść do tej zabawy, trzeba się zgłosić SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369. Ale uwaga! Mam dla Was teraz zabawę i zagadkę w jednym, która zwiększy Wasze szanse na tych 15 tysięcy złotych, bo zamiast maksa w SMS-ie możecie wpisać odpowiedź na naszą zagadkę i wtedy Wasze zgłoszenie pomnoży razy 1000. To będzie jedno słowo, proste słowo, odpowiedź na zagadkę, którą teraz usłyszycie. Uwaga! Co to jest? Twardy jak kamień, z palmowego drzewa spada. Kto wypije słodką wodę, ten białe wnętrze zjada. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to śmiało wpisujcie odpowiedź na to hasło SMS-em numer 7327 za 369 i takiego SMS-a pomnożymy razy 1000. Pamiętajcie, 15 koła czeka.
1: Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: NWA lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
3: Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Tak robiła J-Lo. Na pewno nie jadła marcypanowej czekoladki. To pewne.
1: Tymczasem ja lubię.
0: My szykujemy się na zaćmienie słońca. To w tym tygodniu, już za dwa dni. Z Polski będzie widoczne częściowo.
1: No, ale będziemy na pewno śledzić te wydarzenia. Tymczasem najpierw sprawdzamy, czy będzie trochę słońca, czy więcej chmur w naszej okolicy. Za moment prognoza. Reklama.

0: dwie gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2 plus 1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Zróbmy razem lato.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Także w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem dominować mają chmury, które od czasu do czasu przyniosą ze sobą opady deszczu. W godzinach wieczornych mogą one być intensywne. Do tego synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzą z silniejszym wiatrem do 85 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy do 27-28 stopni. W nocy spadek, wtedy na skali okolice 15. Jutro pogodnie, słonecznie i nieco powyżej 20.

0: Sombre to jest utwór, który pozwala przetrwać na 12-godzinnym dyżurze. 12 to 12 za nami w RMF Max.
1: A my pomagamy przetrwać poniedziałek w pracy, tak po prostu, w zabawie poniedziałek na skróty. Mamy dla Was zestawy wakacyjnych gadżetów. A dzisiaj, jako że świętują ratownicy górscy, Waszym zadaniem jest rozwinąć skrót GOPR.
0: Dzień przewodników i ratowników górskich w kalendarzu. Rozwijamy skrót GOPR na przykład: generalnie odpoczywam, potem robię. Tak mi się kojarzy z wakacjami.
1: No a wy jak byście rozwinęli ten skrót? GOPR. Gdzie odeszła pasja roboty?
0: O Jezu.
1: Poniedziałek pasuje.
0: No mówi człowiek, który niedawno wrócił z urlopu. Rozwijajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max do zgarnięcia zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max. RMF Max. Każda głosówka, która będzie miała to coś, zgarnia gadżety od RMF Max. A teraz to coś od White'a 2115.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
14: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
13: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
14: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
18: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
24: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 14 w RMF Max Bydgoszcz. Przed nami upalne i burzowe popołudnie w wielu rejonach kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia dla 14 województw. Najbardziej gorąco będzie w przeważającej części lubuskiego, w części dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie w cieniu. Popołudnie będzie też burzowe. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam możliwe intensywne opady i silny wiatr. Grzmieć, padać i silnie wiać może od 17 do 3 w nocy.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
24: Od wycinki drzew rozpoczęły się przygotowania do budowy linii tramwajowej na Bydgoskie Szwederowo. Przypomnijmy, to inwestycja za ponad 100 milionów złotych. Wykonawca przejął już plac budowy. Na razie prace nie powodują utrudnień w ruchu. Torowisko ma być gotowe za 2 lata. Wakacyjny wyjazd to czas odpoczynku, ale warto pomyśleć też o bezpieczeństwie. Zanim ruszymy w drogę, możemy zrobić jedną prostą rzecz, która pomoże uchronić nas przed poważnymi problemami. Zastrzec numer PESEL, do czego zachęca Karolina Stremowska.
0: Zastrzeżony PESEL utrudni oszustom m.in. zaciągnięcie kredytu, otwarcie konta czy wyrobienie duplikatu karty SIM. Usługę można bezpłatnie włączyć w aplikacji mObywatel albo na stronie gov.pl. Warto zrobić to jeszcze przed wyjazdem i spokojnie korzystać z wakacji, a z usługi możemy korzystać przez cały rok.
24: Podpowiadała nasza reporterka. Jeszcze sportowy news. Alicja Maławy przedłużyła umowę z Artego Bydgoszcz. Cieszymy się, że Alicja nadal będzie reprezentować nasze barwy i razem z nami przygotowywać się do kolejnych wyzwań, czytamy w mediach społecznościowych koszkarskiego klubu. Teraz to wszystko we Fleszu za godzinę. Sprawdzimy, co nowego w sprawie budowy kąpieliska w Parku Centralnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu, a od 17 mogą występować lokalne burze z silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę, wynika z zapowiedzi IMGW. Na termometrach mniej niż 30 stopni w nocy to okolice 15 z plusem. A teraz o tym, co jutro będzie się działo za oknami. We wtorek ma być pogodnie, słonecznie i ciepło, ale nie gorąco.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: To jest wakacyjny poniedziałek, nie zapominajcie o tym. Minęła 14.
21: W tej godzinie warto być z RMF Max, bo zdradzimy wam, jakiego błędu nie popełnić, szykując się do obserwacji zaćmienia słońca. Mm-hmm. To w tym tygodniu.
3: Anka i Fiołas, witajcie. Z wami do 17 na start Shimza, więc będzie delikatnie, a potem podkręcimy trochę tempo razem z Temper City. RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Me Back w RMF Max. No nieraz wracałem już do filmiku, jak to Anastazja Kuś w ten weekend zdobyła Mistrzostwo Świata w biegu na 400 metrów do lat 20.
1: Trzeba jak to wiedzieć, się ogląda, to warto powiedzieć.
0: Trzeba wiedzieć na jej przykładzie, kiedy przyspieszyć. Ten finisz był piękny. A wy, przyspieszając teraz razem z nami, zwiększacie swoje szanse na 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma.
1: Robimy wam Anastazję Kuś i lecimy z tym. 600 razy mnożymy każde zgłoszenie, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Pamiętajcie, 15 tysięcy złotych już w kokosie wisi nad wami.
0: Ale tylko 10 minut macie, by skorzystać z tego przyspieszenia. 10 minut od teraz. Każdy max razy 600, a 15 tysięcy do wzięcia. 7327 do dzieła.
2: Max. Reklama.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: dziś. Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
1: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
7: I po reklamie.
8: Jak leżenie nad rzeką.
9: Jak prawdziwy spontan.
10: Jak 2 tygodnie urlopu.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Na ten niezwykły blask czekamy już w tę środę. Zaćmienie słońca. Niesamowite, bo od 99 roku nie było możliwości, żeby go oglądać.
1: Polski zobaczymy częściowe zaćmienie. Wieczorową porą trzeba będzie patrzeć w niebo, ale właśnie jak patrzeć, żeby nie uszkodzić wzroku. Żadne płyty CD, żadne zadymione szkiełka czy folia.
0: No, generalnie wszystko to, co nam podpowiada mama, tata, że tam kiedyś tak się robiło, to nie.
1: Specjaliści mówią, że tylko certyfikowane okulary albo stary patent na kartonik z dziurką, przez który to rzucamy światło na białą kartkę papieru. No tylko w sumie wtedy nie patrzysz na słońce, tylko na trochę odbicie.
0: No więc czy sobie obejrzeć w ten sposób, czy w internecie, to już specjalnie nie robi różnicy.
1: Zawsze dla rozrywki można obserwować tych, którzy starają się za wszelką cenę zrobić zdjęcie aparatem w telefonie i im nie idzie.
0: Wiadomo, Swedish House Mafia.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów, międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
7: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu, a od 17 mogą występować lokalne burze z silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę, wynika z zapowiedzi IMGW. Na termometrach mniej niż 30 stopni, w nocy to okolice 15 z plusem. A teraz o tym, co jutro będzie się działo za oknami. We wtorek ma być pogodnie, słonecznie i ciepło, ale nie gorąco.
1: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: come home. Ed Sheeran w RMF Max. Jeśli największym szczytem dziś dla ciebie jest przetrwać poniedziałek w pracy, dobrze się składa? Mamy zabawę poniedziałek na skróty, a do tego świętują dzisiaj goprowcy.
1: No, eksperci od wdrapywania się na szczyt i pomagania, rozwijacie dzisiaj zabawnie skrót GOPR na Messengerze w głosówkach. I proszę bardzo, czym GOPR jest dla Oliwii dzisiaj?
2: Gdzie obiad pachnie rozkoszą.
0: Czuję ten zapach rozchodzący się po klatce schodowej.
1: A ja czuję, że u Damiana święci się zupełnie inna sytuacja.
3: Dzień dobry, rozwijam skrót GOPR. GOPR to Górnośląski Oddział Prawdziwych Romantyków. Pozdrawiam, Damian z Gliwic.
1: Proszę bardzo, jak
0: drogie
1: się pan
0: panie,
1: ładnie przedstawił przed milionami słuchaczek.
0: Jeśli szukacie romantyków, to na Górnym Śląsku.
4: GOPR to nic innego jak garaż oczekuje porządnego Rolls-Royce'a.
0: Byłem przekonany, że zakończy się to remontu.
1: A widzisz, jednak inni mają trochę większe ambicje.
0: Do całej trójki lecą letnie zestawy gadżetów od RMF Max, a my podpowiadamy, wciąż możecie rozwinąć kreatywnie skrót GOPR i podesłać głosówkę na naszym Messengerze.
1: I co, od razu szybciej leci ten poniedziałek. W zabawie poniedziałek na skróty. Już zaraz będziemy mieli 15.
0: A my wciąż zbieramy wasze głosówki. Rozwijacie GOPR na naszym Messengerze, a my dajemy gadżety. To Fuka i Liwka.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry?
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
10: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
0: I po reklamie.
13: Na siebie.
14: Na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Jest już 15 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Ukraiński patostreamer i tiktoker Władysław O. z oficjalnym 10-letnim zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Mężczyzna znany w sieci jako Crowley lub Gnom z TikToka zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. W listopadzie 2024 roku został wydalony z naszego kraju, ale rozpoczął batalię sądową o anulowanie tej decyzji.
18: Najważniejszą rzeczą jest też to, że o której chcę wspomnieć, że on... Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
17: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Wznowiona została zbiórka podpisów pod petycją Stop budowie kąpieliska, pod którą na ten moment podpisało się ponad 3700 osób. Chodzi o inwestycję planowaną w Parku Centralnym. Ta lokalizacja wzbudza ogromne kontrowersje wśród części mieszkańców i społeczników. Na razie wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac budowlanych. Miasto ma przeanalizować propozycje zmian w projekcie. Uwaga, o 17:00 na terenie Bydgoszczy i powiatu zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed burzą, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Jak podaje IMGW, alert potrwa do późnych godzin wieczornych. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flashu. Na antenie RMF Max Bydgoszcz zbieramy przydatne wskazówki dla uczniów oraz studentów, którzy chcą dorobić w sezonie wakacyjnym. We Flash o 15 o tym, czego nie wolno potencjalnemu pracodawcy.
7: Każda praca w Polsce i przez pośredników i bezpośrednio przez pracodawców nie może wiązać się z tym, że ktoś od was na starcie wymaga wkładu finansowego. To jest po prostu niedozwolone. Zatem to już też powinna być taka lampka, która się zapala, że coś jest nie tak.
17: Ostrzega Anna Jackowska z Urzędu Pracy. A teraz czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi Paulina Michta.
13: Tour de France kobiet za nami. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Polka Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu.
19: Zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć po tą żółtą koszulkę.
13: Mówiła tuż po wyścigu. Ewa Swoboda i sztafeta mieszana 4x400 metrów powalczą o medale w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Swoboda rozpocznie dzisiaj od półfinału o 21.10, a finał zaplanowano na 22.50. 10 minut wcześniej rozpocznie się finał mixta 4x400. Polska planuje wystawić tam najmocniejszy skład z Maksymilianem Szwedem i Natalią Bukowiecką.
20: Mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
13: Podkreślał Szwed. Chicago Fire odniosło kolejne zwycięstwo w Leagues Cup. Drużyna Roberta Lewandowskiego pokonała 3-1 meksykański Santos Laguna, a Polak zdobył bramkę w doliczonym czasie gry. Na koniec zaproszenie na Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Padajcie pokibicować, a bilety znajdziecie na stronie RMF Max.
17: Późnym popołudniem i wieczorem w Bydgoszczy i regionie może być niespokojnie, a to z powodu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy zapowiadają burze z intensywnymi opadami deszczu, a także silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Od 17 do 22 ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia. W nocy pogodowa sytuacja już się uspokoi, bez opadów deszczu, a na skali po zmroku okolice 15.
21: Po 15 w poniedziałek przypominamy, nie samym obiadem człowiek żyje.
22: Hity nam.
21: My tu was jeszcze będziemy karmić muzyczką i będzie do tego jeszcze runda bonusowa w naszej zabawie Casa de Palma.
23: Godzina pełna emocji w RMF Max przed nami. Tu Anka, Fiołas i Dub Dogs na dzień dobry.
21: A potem Jurzel czy Kid Laroi. Zostajemy z wami do 17.

0: Tego lubimy słuchać latem, chórzel jego Moving to the Sun. Chociaż czasami najlepiej to posłuchać własnej intuicji, o czym przekonała się Iwona.
1: Mówiłam do męża, że dzisiaj coś wygram, on mówi tak, a jesteś pewna? Ja mówię, tak czuję.
2: No, tak czuła i wygrała. Iwonka zgarnęła akurat 500 w naszej zabawie Casa de Palma, ale do wygrania są jeszcze inne wspaniałości. Instaxy, głośniki JBL i 15 tysięcy złotych przede wszystkim. A wiecie, co jest teraz? Macie to przeczucie? Runda bonusowa startuje w tym momencie.
0: Teraz każde zgłoszenie razy 490, ale tylko przez 10 minut. Nie ma na co czekać. Za 3,69 najlepiej teraz wejdź do zabawy. Hasło Max wysyłasz na 7327, a my mnożymy twoją wiadomość 490 razy.
2: 10 minut minie szybko, chwytajcie za telefon 7327, SMS o treści MAX. Po 16 rozdajemy 15 tysięcy.
3: Reklama.

0: Pie gratis. To tylko 3,19 za butelkę przy zakupie 6. Płyn do naczyń cytrusowy Fery Extra Plus 650 ml oraz płyn do naczyń Fery 900 ml 2+1 gratis. Jedynie 9,13 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Na rower.
17: Na koncert.
18: Na spacer.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: jakie hity to my latem lubimy. Kygo i Griffin z hitem Save My Love w RMF Max. A że lubi w golfa grać Donald Trump, wie o tym cały świat. W końcu połowę prezydentury spędził już na polu golfowym. A w miniony weekend, gdy Trump grał w golfa, to wojsko amerykańskie musiało aż poderwać myśliwce.
1: Ale co, że piłeczka tak wysoko poleciała, że tam radary zaczęły dawać znać, że trzeba to sprawdzić?
0: A to ładne. Nie, dwa cywilne samoloty pojawiły się wokół pola golfowego, ale wiesz, gdyby tak to działało, że gdy piłka leci w przestrzeń kosmiczną, to podrywane jest lotnictwo, to przy każdym wybiciu podczas meczów polskiej ekstraklasy by musiano wzywać samoloty. Mielibyśmy najlepsze lotnictwo ever. RMF Max.
1: RMF Max. Nie ma co tam się rozglądać w górę, myśleć o niebieskich migdałach. Lecimy do przodu w ten poniedziałek. Za chwileczkę Oskar Cymsy w RMF Max. A teraz DJ Gojsza i Jason Derulo.

0: Oscar Sims z hitem, który mógłby być o tych wakacjach, że bez końca. Ale na razie będziemy za chwileczkę sprawdzać prognozę pogody i to, jak kroi się druga połowa sierpnia, czyli już powoli zmierzamy na odcinek specjalny.
1: Żeby nie było bez końca, bez słońca. Tymczasem zaraz, jeszcze przed godziną 16, podzielimy się z wami dietą Karola Nawrockiego. Zdradza jego osobisty kucharz, co u prezydenta można znaleźć w menu. Ciekawi? Za moment się przekonacie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługa.

0: bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama! Teoria i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: i po reklamie. Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Późnym popołudniem i wieczorem w Bydgoszczy i regionie może być niespokojnie, a to z powodu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy zapowiadają burzę z intensywnymi opadami deszczu, a także silniejszym wiatrem w porywach do 85 km na godzinę. Od 17 do 22 ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia. W nocy pogodowa sytuacja już się uspokoi, bez opadów deszczu, a na skali po zmroku okolice 15.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: Taylor Swift była z nami przez 3 minuty, a teraz w RMF Max zaglądamy do talerza prezydenckiego.
1: I to kucharz zdradza, co takiego najczęściej przyrządza dla pana prezydenta.
0: Karol Nawrocki najchętniej sięga po dietę wysokobiałkową, bo dba o formę, ale również kocha ryby, nie lubi słodyczy. Gdy rusza w trasę, bierze ze sobą dietę pudełkową przygotowaną przez kucharza, a gdy kucharz w weekend ma wolne, to gotuje, uwaga, Marta Nawrocka przez dwa dni w tygodniu.
1: No wspaniale, no jest bardzo przykładną panią gospodynią jednocześnie, nie tylko panią prezydentową, skoro gotuje. Chociaż ta dieta pudełkowa, to ci powiem, właściwie powinna nas cieszyć, bo wszystko dokładnie obliczone, no bez żadnego zaciągania tam dokładek i tym podobnych.
0: Zresztą no warzywa, ryby, prawda, dużo białka, w końcu dieta, z której nie trzeba tłumaczyć się komisji śledczej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
3: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
4: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wody do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
2: Taka woda spod samiuczkich stópek.
3: Hej!

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Licencjat, magister, inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
15: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo z Media Expert taniej masz.
19: I po reklamie.
20: Jak śmiganie na żaglach.
21: Jak wypad nad wodę.
22: Jak wakacje last minute.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.
25: I'm a fireball.
26: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Flash o 16 zaczynamy od świeżych informacji dla kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na podlaskim odcinku S8 w pobliżu miejscowości Szumowo. To jest odcinek Ostrów Mazowiecka-Zambrów. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Trzy osobówki zderzyły się natomiast na S8 w okolicach stolicy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku.
24: To jest RMF Max.
26: We Flashu o 16 Włochy. Etna znów daje o sobie znać. Przez unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii Sycylii popiół wulkaniczny będący efektem nowej erupcji, do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. W Polsce natomiast groźnie zrobiło się na Mazowszu. Dziś radzimy odpuścić spacer do lasu. Apeluje o to Zespół Zarządzania Kryzysowego w powiecie ciechanowskim. Powodem jest puma, która pojawiła się w okolicach wsi Osiek Wulka. Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę. Jeśli ktoś z Was przez przypadek zauważy pumę, nie powinien się do niej zbliżać, ani tym bardziej próbować ją samodzielnie złapać. Powiadomcie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Lato w pełni, a do sklepów coraz odważniej wkraczają jesienne kolekcje. Jeśli już zaczynacie robić porządki w szafach, w RMF Max przypominamy, letnia odzież nie musi lądować w koszu. Można ją przynieść do magazynu Caritas.
0: Nasze magazyny, zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim, cały czas przyjmują odzież w tej chwili letnią, czyli letnie bluzeczki, koszulki, spodenki, sukienki.
26: Mówi Sylwia Grzyb z zielonogórsko-gorzowskiej Caritas. W Opolu z kolei ruszyła zbiórka używanych rowerów.
1: Organizujemy akcję Przynieś rower, odbierz kask. Celem akcji jest promowanie drugiego ponownego użycia przedmiotów.
26: Wyjaśnia Małgorzata Widuto z Opolskiego Ratusza. Akcja potrwa do 10 września.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Około 15 stopni zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Dobrcz czy Emilianowo. Po zmroku ma być już pogodnie bez opadów. Warunki biometeorologiczne pozostaną niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. No a jutro, czyli we wtorek, słonecznie i ciepło, ale na pewno nie gorąco, bo na termometrach maksymalnie 20-21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Teraz to już można powiedzieć, pchamy razem ten wózek do przodu.
24: Hity na maksa.
4: Bo jak jest wcześnie w poniedziałek, to trzeba ten wózek ciągnąć. Ale teraz to już pchamy go do przodu, jest po 16.
19: Najlepiej jakby sam jechał. Z górki chyba już będzie, co? Anka i Fiałas, witajcie w RMF Max.
4: RMF Max. Za chwilę do wózka wsiada Dawid Podsiadło, a teraz Moonlight i Fordo.

0: siadło pozamiatał na błysk w RMF Max. A my dzisiaj kłaniamy się goprowcom, bo dzisiaj ich święto, dlatego w zabawie, poniedziałek na skróty. W głosówkach wy rozwijacie zabawnie skrót GOPR, a my wymieniamy te skróty na gadżety.
1: Bardzo ładnie Dominik wpasował się w porę dnia.
2: Witam, jeśli chodzi o GOPR, to zaraz fajrant, także grilla odpalę po robocie.
1: Może to nie jest najbardziej kreatywne, spodziewam się, że w weekend było podobnie, ale Dominiku, urzekłeś
0: nas. Poprosimy, tak. Adres.
1: Z kolei Elwira.
3: A dla mnie GOPR to właśnie wy, czyli główny organizator popołudniowej rozrywki. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
3: Serdecznie.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Dobrze, że popołudniowej rozrywki, a nie fajnej rozrywki, bo wtedy byłby GOFR, nie GOPR.
1: A to też ładnie pasuje do wakacji. Elwira i Dominik dostają wakacyjne gadżety. No widzicie, goprowcy, jakie pozytywne są z wami skojarzenia.
0: Wysyłamy wielkie serduchodowa, a to Eminem w RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ten numer pięknie pasuje do newsa o ślubie Cristiano Ronaldo z Georginą w ten weekend na Maderze. Miała być Rihanna, miał być Kylian Mbappé wśród gości. Zgromadziło się mnóstwo ludzi przed kościołem, no i oczywiście zaczęli wrzucać te filmiki, jak stoi para młoda. Przyrzekają sobie i nagle odwracają się i to wcale nie jest Ronaldo i Georgina.
1: Tyle osób łyknęło fake newsa. Ja mam nadzieję tylko, że prezenty, które tam niektórzy przynieśli dla Cristiano, trafiły do tej pary, która rzeczywiście stanęła na ślubnym kobiercu.
0: Sprawdzone info jest takie, że u nas zaraz też będą prezenty. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia w naszej zabawie. Casa de Palma za moment finał. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
16: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
17: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, tak na luzie. Ariana Grande, ona chyba lubi kiszkę.
1: Kiszkę?
0: Kiszkę.
1: Ja wiem, do czego to zmierza już, no.
0: Kiszka to słowo, do którego Justyna zaraz zarymuje, zapowiadając prognozę pogody. Kiszka. I 2 minuty. Justyna Borycka.

0: Twój wzrok nie wygląda na pewny.
1: W ogóle nie jest. Bo ja sobie coś napisałam, ale stwierdziłam, że jednak powiem coś zupełnie innego.
0: Wow, czyli będzie wielka improwizacja. Słuchajcie, tak. Tradycji staje się zadość. Rymujemy, zapowiadając prognozy. Dziś rymuje Justyna do słowa kiszka.
1: Zapnijcie pasy. Max. Nie wiem, co w pogodzie zwiastuje latająca nisko pliszka, ale od tego letniego grilla czuję, jak mnie skręca kiszka.
0: Prognoza pogody zaraz. Wielkie oklaski.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Bydgoszcz i okolice w nocy już bez deszczu. Temperatura będzie spadać aż do około 13 stopni nad ranem. Ciśnienie w normie, biometr korzystny, co oznacza sporą szansę na dobry sen. We wtorek niewielkie ilości chmur pozwolą słońcu na baraszkowanie, a termometry pokażą maksymalnie 21 stopni, więc do rekordzistów w kraju nie będziemy należeć, ale gdzie indziej też bez szału z temperaturami. Wiatr nieco silniejszy, bo w porywach nawet do 45 km na godzinę, a ciśnienie utrzyma się w normie. We'll be right back.

0: Samba piżamy, tak? Zawsze to słyszałam.
1: O Boże.
0: Bellini w RMF Max, to tak specjalnie na ten weselny sezon, żebyście byli przygotowani już w poniedziałek. Chyba, że u kogoś jeszcze poprawiny trwają, bo tak też może być. To jest kanał nadawczy
2: tak
0: w RMF Max.
2: Ale to na poprawinach, jak leci RMF Max, to dobry wybór. To dobrze trafili moim zdaniem. Jest za 10:07.
0: Wow, ale suspens.
2: A my wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które...
0: To w tym weselnym klimacie, tak? No dobrze, wjeżdżaj z tym tematem.
2: Wiemy, ile trwa przeciętne małżeństwo, które zakończyło się rozwodem.
0: Aha.
2: I to jest, moi drodzy, dokładnie 15 lat.
0: A podają przyczynę jakąś konkretną? Czy...
2: Znaczy tak ogólnie piszą, ale moim zdaniem to przez rozwód. Gdyby nie rozwód, trwałyby dłużej.

0: Powinieneś chyba pracować w jakimś... w jakiejś naukowej instytucji, bo tak dobrze dowodzisz.
1: To powinienem dowodzić. Powinienem być głównodowodzącym.
0: Puka Liwka teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Bydgoszcz i okolice, parasole na urlopie, noc bez deszczu. Temperatura spada grzecznie do 13 stopni, więc przytulcie się do kołdry i śpijcie spokojnie. Ciśnienie norma, biometr dobry, że nawet budzik nie będzie potrzebny. Wtorek pod znakiem chmurkowej dekoracji. Słońce rządzi, ale nie przygrzeje. Termometry na luzie, 21 stopni, bez potów i dramatów. Wiatr miejscami w trybie wyższym, ale tylko w porywach, do 45 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian, więc nerwów w pracy nie będzie. Zostają w domu.
1: A wujek z ciocią coś mają jeszcze.
2: A mają bilety do strefy 57. W ten weekend już tam super impreza, będzie gips, będzie bletka i możecie być też wy.
3: Max. Boże, naprawdę powiedziałem o nas wujek z ciocią.
2: Tak. No trudno, przełknijmy to jakoś. Jakoś to będzie, Michał, no. To jest kanał nadawczy. Powiedzmy jeszcze, co teraz gra, bo fajny
1: to
2: numer gra.
1: To jest Tempercity, Self-Aware, tak. A tu Siwek i Borycka i oczywiście jesteśmy z wami i bilety na strefę 57 za moment.

0: Axwell i Bon dobrze łupią tutaj w RMF Max. Prawie 10 minut po 7, a są jeszcze sprawy nierozwiązane. Sprawa mianowicie wygląda tak, że dwa bilety do strefy 57 na tę sobotę w podkrakowskich Przytkowicach są w naszych rękach, a być nie powinny. Powinny być w rękach kogoś z was.
1: Gips, opał, fukaj, bletka, zalia, Jan Rapowanie, Kacperczyk. Ta sobota i ktoś z was może tam być. Trzeba będzie o te bilety sobie zawalczyć, a żeby do takiej zabawy i do takiej walki wejść, trzeba jakoś ciekawie nam odpowiedzieć na pytanie, czego byś sobie dzisiaj nie odmówił.
0: Tak jest.
1: Nie odmówiła.
0: Zaprosimy was do zabawy podziałek, czyli dzień bez nie. Akurat jakoś tak wypada, że w poniedziałek tę zabawę robimy, nikt nie wie dlaczego. Podziałek, dzień bez nie. Piszcie, czego byście sobie nie odmówili na Messengerze RMF Max.

0: Soweli kochasz w RMF Max. Na romantyczne wyzwania, wyznania bardziej, ale wyzwania może też. Przejdzie czas, słuchajcie, pojutrze dokładnie o tej porze. Środa 12 sierpnia, zaćmienie słońca. Absolutnie magiczna rzecz. Ono tak całkowicie, to słońce się zaćmi w Holandii i na Islandii.
1: Powiedz prawdę ludziom o tym zaćmieniu.
0: No w Polsce to będzie tak, 88% najwięcej w Dolinie Kłodzkiej, a najmniej 42% zasłoniętej tarczy słońca w Bieszczadach.
1: I co to ma być? Ludziom się wmawia, że będzie zaćmienie. A to będzie co? 40% zaćmienia? 80% zaćmienia?
0: Czemu nie całe, no?
1: Czemu nie? Gdyby to zaćmienie pracowało w korporacji, to tam się daje z siebie 105%, a nie 42%.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: są wakacje, a z wami jest RMF Max. Remat i Manuel za nami. No a to jest moment, żeby podzielić się z Michałem, być może, wejściówkami do strefy 57 na tę sobotę. Michał, najpierw opowiedz, czego byś sobie teraz nie odmówił.
1: Cześć, ja nie odmówiłem sobie jagodzianki, no już sobie nie odmówiłem dzisiaj.
2: Bardzo,
0: no proszę,
2: ale to masz
0: bardzo dobrze.
2: Ty masz taki głos wypełniony jagodzianką, słuchaj.
0: Uśmiechem, szczęściem.
1: Uśmiechem, tak jest.
2: Niesamowite, Michał.
1: Radością.
0: Proszę bardzo, to jest dowód, że jagodzianki jednak szczęście dają.
2: Ja
0: w przeciwieństwie
2: słucham,
0: do pieniędzy,
2: ja się też
0: podobno.
2: Uśmiecham.
0: No, no coś tam jest. Ale Michał, żeby nie było tak łatwo, że za samo to, że sobie dałeś dzisiaj jagodziankę, dostajesz tak od razu bilety, bo to było za proste, to my przygotowaliśmy zabawę podziałek, czyli dzień bez nie. I ona polega na tym, że teraz my odpalimy stoper i będziesz miał 45 sekund, żeby porozmawiać z nami i nie używać słowa nie.
1: Okej.
0: Jeśli się to uda, no to oczywiście bilety lecą do ciebie. My mamy serię pytań, które to zadanie pewnie trochę ci utrudnią, no ale... Wiesz, na czym to polega, no. Po prostu nie mówisz nie i wygrywasz bilety.
1: Brzmi łatwo, ale będzie pewnie trudne.
2: No zobaczymy, zobaczymy. Michał, no też zasada jest taka, że nie możesz za mocno zwlekać z odpowiedziami, no bo wtedy, no to wiesz, każdy by sobie poradził. Jak trzeba po prostu milczeć przez 45 sekund, to nikt nie powie nie. Michał, rozmawiamy i ty nie możesz użyć słowa nie. Czas, start.
0: Michał, spałeś dzisiaj 9 godzin?
1: O, spałem 7 tylko.
0: O, proszę.
2: A powiedz, Michał, w ogóle, co robisz jakby po zaśnięciu?
1: Po zaśnięciu? Kurczę, odpływam i nagle się budzę i tyle z tego.
0: Patrz, udaje, że śpi i faktycznie śpi. A jakbym zapytała, czy byś oddał swój samochód teraz, to zgodziłbyś się?
1: Tak pożyczyć na chwilkę. Może bym się zgodził, jakby jakaś dobra była propozycja.
0: W ogóle mówią, słuchaj, Michał, że jesień już się zaczyna. Zgadzasz się z tym?
1: Jesień się zaczyna, no pomału tak, bo to, kurczę, to słońce niżej już jest, że tak powiem.
2: A na koniec tylko jeszcze powiedz mi, czy kolor pomarańczowy jest twardszy od wujka?
1: Od wujka?
2: Wujka.
1: Od wujka? Taki sam.
0: Pięknie, Michał, udało ci się. 45 sekund minęło, lecą do ciebie bilety na strefę 57. Szkoda, że tak szybko się wyrobiłeś, bo jeszcze chciałam zapytać, czy ziemia jest płaska według ciebie, ale już się nie dowiemy.
2: Nie, ale to powiedz.
1: No to? Tego się już nie dowiemy, teraz już można mówić, nie.
2: Max, według mojej teorii ziemia po prostu jest jakby położona na wielkiej jagodziance.
0: Piękna to jest teoria. Michał, mam nadzieję, że tobie też się podoba. Lecisz do strefy 57, baw się dobrze.
1: Świetnie, dziękuję wam bardzo.

0: Sober pięknie gra w RMF Max, ale to już nie czas na muzykę, czas na poezję. Poezję w wykonaniu Michała Siwka. Trzeba będzie zapowiedzieć prognozę pogody jakby z rymem. Aha, no, do słowa no. Kubeczek.
1: Kubeczek.
0: Takie ładne. Kubeczek. I chyba nie za trudne też.
1: Kubeczek.
0: 3,5 minuty masz, to jest kupa czasu.
1: Matko, ile czasu. To
0: Dawid Podsiadło tyle śpiewa, że wow. Tylko pan ci dać plus jeden. Powodzenia.

0: No i jak tam, bo tutaj Dawid Podsiadło już powoli się kończy, a Michał Siwek dopiero rozkręca. Skupienie widzę na twarzy.
1: Tak, Dawid Podsiadło się kończy, a ja dopiero się rozkręcam. No jest bardzo ładnie powiedziane.
0: No kochani, czas na zapowiedź prognozy pogody w wykonaniu Michała Siwka z rymem do słowa kubeczek.
2: Ciepło.
1: Ludzie mają chłodnego kubeczek. Czy to smak jabłko, kiwi? Nie, to grucha. Jak gołąbeczek.
0: Słodka
3: reklama. Wyprzedażowe szaleństwo w Abramedle. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Bydgoszcz i okolice, parasole na urlopie, noc bez deszczu. Temperatura spada grzecznie do 13 stopni, więc przytulcie się do kołdry i śpijcie spokojnie. Ciśnienie norma, biomet dobry, że nawet budzik nie będzie potrzebny. Wtorek pod znakiem chmurkowej dekoracji. Słońce rządzi, ale nie przygrzeje. Termometry na luzie, 21 stopni, bez potów i dramatów. Wiatr miejscami w trybie wyższym, ale tylko w porywach, do 45 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian, więc nerwów w pracy nie będzie. Zostają w domu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: A to już koniec kanału.
1: Bardzo ładnie.
0: Mm-hmm.
1: Moving to the sun, to za nami, Hugel. No i my się dzisiaj też żegnamy, tak jak to słonko, które powoli zachodzi. Słyszymy się jutro po godzinie 17, ja zostawiamy was w dobrych rękach, za chwilę Graba.
0: Takie nasze słonko.
1: Siwek i Borycka, do usłyszenia. Sprawdźcie jeszcze, co się dzieje w Tour de Klabie.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Co robić, gdzie ruszyć? Jutro impreza Open Stage w Over the Under. Cykliczne wydarzenie kierowane do szeroko rozumianych twórców. Grasz, śpiewasz, tańczysz, a może piszesz poezję. Warunkiem jest wyłącznie wykonanie własnej oryginalnej twórczości na żywo. Zapisy od 18.30 w dniu eventu. 15 minut na prezentację. Najbliższa środa, pojutrze. Czas na śmiech za sprawą trzech muszkieterów do wcipu. Komicy krakowskiej ekipy Comedy Lab zapraszają na niezapomniane show stand-upowe Litości. Tomek Machnicki, Łukasz Wolski i Krzysztof Kasparek, panowie wystąpią w Botanik, a już 18 sierpnia kolejni komicy w akcji. Błażej Krajewski, Kuba W., Łukasz Wolski, Dominik Kalbarczyk, Zmiana Klimatu. Karaoke w Cybermachinie. W każdą środę o 20 można sprawdzić, ile są w stanie wytrzymać znajomi, kiedy śpiewacie, a może sprawdzić wreszcie, czy faktycznie dobrze śpiewasz i potrafisz prawidłowo trzymać mikrofon. 16 sierpnia na scenie rozstawionej na Wyspie Młyńskiej wystąpi Nocna Zmiana Bluesa.
3: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na media.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Wiosna.
2: Cześć, tu Grabson, będzie nowy Żabson i Sentino w tej godzinie na liście Hot Bands z klubowych nowości Armin van Buuren, Swedish House Mafia. Mam dla was świeże bity tego lata. Głosujecie na rmfmax.pl i codziennie o tej porze nowa dziesiątka na liście Hot Bands, a zestawienie otwiera ten magiczny duet. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich Repeat It.
0: RMF Max 10, numer 10.

Dajmy mu szansę, niech wejdzie w końcu w tym tygodniu do zestawienia listy Hobbence. To Yearbox, jego druga produkcja Babylon. Wcześniejsza Graceland dotarła nawet przecież do miejsca pierwszego. Sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl. Teraz wiadomość w sprawie ostatniej chwili. David Guetta zrobił sobie ostatnio studio dzień, cały dzień w studiu, czyli będą kolejne nowości. David Guetta nie przestaje, nie robi sobie przerwy. Tutaj David Guetta i Alok, ich wakacyjny hit Run Run River to miejsce dziewiąte. 9.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak wchodzisz do chłodniejszej wody po upale, to też możesz sobie powiedzieć nareszcie. Albo jak wieczorem robi się chłodniej, no nareszcie. Męskie granie orkiestra to dzisiaj ósemka na wakacjach z RMF Max. No teraz wakacje w głośniku, bo Jonas Blue też robi bardzo dobre house'y ostatnio. Zmienia trochę kierunek, nawet na lekko afro house'owy. Polecam wam ten beat w tym tygodniu. Jonas Blue i jego nowość w RMF Max.

0: Okej, skoro Ariana Grande zapowiedziała wycofanie się z życia publicznego, oznacza to, że pewnie na razie nie zobaczymy jej w zbyt wielu musicalach. Może też będzie przerwa od sceny, ale na pewno nie przerwa od muzyki. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande w poniedziałek zajmuje dobre miejsce siódme. Dobre miejsce wypadowe do jedynki. Kto jest najlepszy? To przed wami. Za chwilę klubowo Dub Dogs, How Does It Feel, no i Żabson, Hellfield i Sentino. RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Grabsona. No i jeszcze Hellvilty i oczywiście Sentino zapraszają na imprezę do Sopotu i czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Może już jutro będą gdzieś wśród najlepszych, pojawi się dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Alex Warren ma tutaj swoje dzisiaj piąte z opcją na jedynkę we wtorek. Alex Warren wakacyjnie, jego Passenger. Max. 5. Numer

0: Siebenacht, Gute Nacht. No i Gut Genug, nasz wiralowy import z Niemiec, czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Wykonawcy to Kitschkrieg, Blumengarten i Skepta, tak wiralowo do poczekalni listy Hot Bands. Mam tutaj pewne przecieki, że podobno wszyscy niemieccy turyści na wakacjach w Polsce głosują na ten kawałek. Zobaczymy, czy wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. Otwieramy pierwszą trójkę, a tutaj Swedish House Mafia, nowy hymn z Lykke Lee, Happiness is So Sad.
1: Max 3, numer

0: Jazzy i Chris Lorenzo. Klubowa nowość w poczekalni Invisible. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim też klubowo Swedish House Mafia z Lykeli. Już tak wysoko w numerze Happiness is So Sad. Dwójka, Gibbs, Ego i Formany, ich ostatni dzień lata. A na miejsce pierwsze wskakuje plażowy kawałek Jason Derulo. Świetnie śpiewa, dobrze tańczy, a może dobrze tańczy i świetnie śpiewa DJ Goya jeszcze w numerze Mi Chico, nasza nowa jedynka.
1: Max. One. One. One. One. One.
2: Numer jeden.

0: mruczando pod koniec. DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startuje wakacyjne Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Open Stage Forward the Under już jutro. Jeśli grasz, śpiewasz, tańczysz albo recytujesz własną poezję, scena czeka właśnie na ciebie. Warunek? Zero coverów, tylko twoja twórczość i 15 minut sławy. W środę czas na potężną dawkę śmiechu Comedy Lab i ich stand-up litości w Botaniku. Na scenie Tomek Machnicki, Łukasz Wolski i Krzysztof Kasparek. Jeśli śmiech to zdrowie, to po tym wieczorze będziesz nie do zdarcia. A już 18 sierpnia kolejny zastrzyk komedii. Błażej Krajewski, Kuba W., Łukasz Wolski i Dominik Kalbarczyk rozbawią cię do łez. Taki przynajmniej jest plan. Zmiana klimatu? W każdą środę karaoke w Cybermachinie. Idealny test, jak bardzo twoi znajomi są wyrozumiali dla twojego śpiewu i jak bardzo cię lubią. Ale pamiętaj, kolejny kawałek na własne ryzyko. A 16 sierpnia na Wyspie Młyńskiej kolejna koncertowa odsłona. Nocna zmiana bluesa. Granie pod chmurką lepiej być nie może. Optymalny sposób na doładowanie baterii przed początkiem tygodnia dla miłośników gatunku. Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
8: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
7: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
8: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
7: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Better Times, nowość od Robina Schulza na koniec pierwszego setu w poniedziałek na imprezie, bo u nas codziennie jest impreza w wakacje. Witajcie na wakacyjnym Max Party, są z wami Przemek Grabowski na mikrofonie. No i tutaj po swoim wywczasie pięknie opalony DJ Rough Mix i gotowy do akcji. No to lecimy z kolejnym setem, wróci Aicze, będzie ekipa Chainsmokers, a następny mix

0: Fountain Just Like This, ale w jakim remiksie? Podkręcił to Don Diablo, to byli Chainsmokers, no i oczywiście Coldplay w naszym wakacyjnym Max Party. A teraz zaproszenie na challenge. Jest wakacyjny challenge, wysyłasz kartkę pocztową do RMF Max z wakacji. Nawet jak nigdzie się nie pojechało, to przecież zawsze można polizać znaczek, napisać i wysłać, kto będzie pierwszy. Jutro w skrzynce pocztowej czekamy na wasze kartki. Adres znajdziecie na rmfmax.pl. Tak więc macie nowe wyzwanie, nie tylko internetowe. Zostańcie z nami, bo w kolejnym secie wróci Gordo, jego zwariowane Loco Loco. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

nie potrzebuje jakichś wielkich scen, wizualizacji, a robią imprezę wszędzie, gdzie się tylko pojawiają. Nawet nie musi być za dużo świateł, najważniejsza jest dla nich muzyka. To holenderski duet Anava, bez wątpienia jeden z największych tanecznych hitów tego lata, Talk to You. Alan Walker też chce mieć taki i w połowie wakacji pokazał kolejną nowość, ale to jest dobre. Jest głośno, nowość Fate z Avon Max czeka na wasze głosy także na liście Hot Bands. Alan Walker otwiera nasz kolejny set.

końcu zaświeciły, zaśpiewała Jennifer Lopez, wszystko zmiksował Alok, ich nowość Everything is Fine. To jest tydzień gwiazd i to dosłownie, to jest doskonały tydzień, żeby patrzeć w niebo, bo Perseidy są już aktywne, a ich maksimum przypadnie nam w nocy z 12 na 13 sierpnia. W tym roku warunki są wyjątkowo dobre, no to będziemy patrzeć i będziemy oczywiście marzyć, bo jak spada taka gwiazda, to trzeba sobie pomarzyć. Teraz będziemy tańczyć, za chwilę coś dobrego od Denzela, a kolejny set otwiera ekipa Dub Dogs w RMF Max. How

0: Cokolwiek cię kręci, whatever turns you on, to też nas kręci. Nowość od Axwella w wakacyjnym Max Party. Kręcą nas klubowe bity, dlatego po 23 wrócimy też do nowości od Fischera. A w kolejnym secie DJ Goya i Jason Derulo za chwilę. Oficjalnie dzisiaj miejsce pierwsze listy Hot Bands rządzą w numerze Michiko. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

Liwka i Enklawa chcą więcej, zamykają nasz kolejny set. Witajcie po 23. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. A wiecie, jaki jest dzisiaj dzień? No przecież kolejny dzień na wakacjach. Trzeba się z tego cieszyć, trzeba to świętować. Poświętujemy kolejną klubową nowością, bo prosto z Australii wraca do Europy, także do Polski, do RMF Max. Nowość od Fischera.

Dzięki, że jesteś tu z nami z RMF Max o tej porze, Trips i Lanberry. I pozdrowienia dla tych, którzy będą w tym tygodniu w Hiszpanii. No to będzie można podziwiać zaćmienie słońca w środę. To wszystko 12 sierpnia Europa dostanie astronomiczne kombo, no bo wiadomo, spadają Perseidy, ale tego samego dnia przypadnie zaćmienie, a najlepiej będzie to widać właśnie w części Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii. No to szykujemy się na środę i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie Moonlight i Fordo, Alabama 10.

0: Tequila to Tame Impala w RMF Max. No dobrze się tutaj bawimy i to może być powód, dla którego czasami wakacje lecą nam szybciej. Słuchajcie, ktoś to zbadał i wyszło, że jak się bardzo dobrze bawimy, to wakacje mogą wydawać się krótsze. Dlaczego? Bo nasz mózg słabiej liczy czas, kiedy uwagę pochłaniają przyjemne aktywności. No ale chyba w wakacje musi być przyjemnie. Jest lato, jest przyjemnie. Są nowości. Teraz kolejna. White i ekipa w RMF Max. To coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

na błysk. To Dawid Podsiadło w naszym wakacyjnym Max Party. A teraz polatamy. O tej porze trens brzmi jeszcze lepiej. No i mamy dla was jeden z największych trensowych klasyków od Paula Van Dyka, który w Polsce przecież ma mnóstwo fanów. Wraca tu co jakiś czas. To niezapomniane Foreign Angel, które powstało specjalnie na berlińską Love Parade. To jest jego największy hicior w karierze, przy którym do dzisiaj można mieć ciarki. Paul Van Dyk w RMF Max.

ostatni dzień lata to ich nowość na ostatni dzień lata i na środek lata również. Gibbs, Ego i For Money zamykają nasz poniedziałkowy set w Max Party. Jutro kolejny dzień lata, będziemy to celebrować. Zapraszamy wszystkich na imprezę Max Party we wtorek od 21. Czekamy też na muzyczne propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001. Słyszymy się jutro. Dzięki za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć!

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.